0: Eyak bilik ogunage.
1: Anone amezi tondoro.
0: Of ogunage ni.
1: Ige na na we iwate.
0: Ni amelicho mono pom tondoro apa. Yo nari ogusa him pura gera ya tondoro.